0: autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.

0: Śląska. Nie masz sił, to płacz.
1: Wystawiasz łeb na wiatr.
0: Kilizet. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chili Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
3: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
2: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Dzień dobry. Dawno nie rozpoczynałem w ten sposób programu, no to może dzisiaj. Niedziela, 17 maja, w Warszawie słońce wzeszło o 4:37, a zajdzie o 20:26. Dzień będzie trwał w związku z powyższym 15 godzin i 46 minut. Będę z wami szczery, że nigdy nie wiedziałem i dalej nie wiem, do czego te informacje są przydatne, ale jakoś tak fajnie przez radio brzmią. Poza tym Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii oraz pechowo w niedzielę Światowy Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. No pechowo, bo w niedzielę. Ciekawe zatem, czy świętowanie tego dnia można jakoś na jutro na przykład przełożyć. No ciekawe. Rafał Turowski, dzień dobry, zapraszam.

0: się na Chill Out.
1: Autopromocja.
0: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
0: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
4: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: W niedzielny poranek słuchacie, czyli Z, robimy głośnie radio, Dominika Biegańska i przepis na dziś, bardzo prosimy.
1: Wczorajszy przepis na frytki cukiniowe był z książki Alicji Rokickiej. Grecja dla zielonych. Dzisiejszy też jest z tej książki, jest super. Przepis na bób w oliwie. 0,5 kg bobu, odrobina pora, tylko jasna część. Ta nam jest potrzebna. Morze oliwy, i lubię jak ona to pisze, to morze oliwy. Pęczek koperku, sól, pieprz, pół cytryny i płatki chili. Płatki chili są opcjonalne, ale jak użyjecie, to będzie fajnie. Bób wrzucamy do gotującej się osolonej wody, gotujemy 6 minut. Alicja mówi 6, to 6. Trzeba go odcedzić, przelać zimną wodą, obrać ze skórek. Ale tak jak mówiłam, w tygodniu szczypcie chili. Jeżeli ktoś zjada ze skórką, też okej. Natomiast obrany będzie wyglądał w misce trochę ładniej. Ona pisze o tym, że tak wiem, to jest jak kara. Więc jeżeli ktoś chce mieć karę, to obiera bób. Jeżeli nie chce mieć kary, nie obiera. Porsiekamy drobniutko. Rozgrzewamy morze oliwy w rondelku. Wrzucamy por, smażymy. 5 minut wystarczy. Dodajemy obrany bób, podlewamy szklanką wody, dusimy przez 10 minut, tak żeby bób był miękki. Siekamy koperek, dodajemy do bobu, mieszamy, solimy, pieprzymy. Na koniec wlewamy sok z cytryny i dla ostrości dodajemy chili. I dobrej niedzieli. Chili.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Domu Mody Klif w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. klif.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Jak zawsze o tej porze w Chili Z przegląd premier nadchodzącego tygodnia. Już w czwartek w Warszawskim Teatrze Polskim premiera spektaklu Otwórz Oczy na podstawie dwóch opowiadań Olgi Tokarczuk w reżyserii Igora Gorzkowskiego. W piątek w Słowaku niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej w reżyserii Czecha Jakuba Krofty z tekstem Marii Wojtyszko Political Fiction łączące polski dramatyzm, jak czytamy, z czeskim humorem. Muszenie Tomasza Śpiewaka i Jagody Szelc w Stołecznym Dramatycznym, także premiera w piątek, a w sobotę w Romie Ania z Zielonego Wzgórza w reżyserii Cezarego Domagały. Także w sobotę w krakowskim Starym tekst Pawła Demirskiego Mam coś w głębi nie do przedstawienia, Hamlet, wyreżyseruje Remigiusz Grzyk. I o tym spektaklu więcej już za moment.
1: Weekend w Wielkiej.

Macie z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest uba. Będę armodowarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki. A do nich epileptic dance, jak Ian Curtis.

ciemność wokół mnie, na zewnątrz światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, ja znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś truje się, bo DJ gra nonsens, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem być gdzieś

0: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
1: Autopromocja.
2: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Daria ze Śląska, zapraszam Was na moją live sesję w Radio Chili Z już w najbliższy czwartek.
2: Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny. Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.

0: 23 maja na dużej scenie Narodowego Starego Teatru w Krakowie premiera spektaklu Pawła Dymirskiego. Mam coś w głębi nie do przedstawienia Hamlet, reżyseria Remigiusza Brzyka, a w roli Hamleta Kamil Pudlik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie.
0: Kamil, ja w związku z tym spektaklem pomyślałem sobie tak, że człowiek studiuje, 5 lat bardzo trudnych studiów, krew, pot i łzy, to wszystko, no może nie tylko po to, ale również po to, żeby wyjść na scenę i powiedzieć być albo nie być, o to jest pytanie. No i proszę bardzo, trafia się Hamlet i choroba nie Szekspira, a Dymirskiego.
1: No tak, jest to dość nietypowa sytuacja i szczerze powiedziawszy byłem zaskoczony trochę do ostatniego momentu, bo zazwyczaj takie duże role są zapowiadane dużo wcześniej, aktorzy wiedzą o tym, że jeżeli ktoś ma zagrać Hamleta, a ja się właściwie dowiedziałem w dniu, w którym była ogłoszona obsada, a tydzień później ruszyły próby, więc jest to na pewno duże zaskoczenie, ale też chyba jakieś takie, mam poczucie docenienia i tego, że ktoś mi zaufał, dał mi szansę, więc bardzo się ucieszyłem.
0: Mogę sobie wyobrazić, a powiedz, ile jest Szekspira w tym spektaklu, a ile Dymirskiego?
1: No, Remig Brzyk, czyli nasz reżyser, bardzo często się śmieje, jak rozmawia z innymi twórcami, bo jak dobrze wiemy, w ten sezon jest obfity w Hamletów.
0: Tak.
1: I mówi, że my tego Hamleta nie robimy, więc jedyne tak naprawdę, co zostało, jeżeli chodzi o Szekspira, to jest jakaś dynamika pomiędzy bohaterami, oczywiście imiona, relacje i tak dalej. Natomiast no, pewna droga tego Hamleta, tak jak jest w oryginale, też tutaj u nas występuje, natomiast no, nie jest to typowo szekspirowskie opowiadanie, natomiast no, Pawła Dymirskiego może współczesnym Szekspirem można by nazwać, to na pewno.
0: Tutaj czytam w materiałach prasowych dotyczących tego spektaklu, to twoja wypowiedź, że na poziomie prób określiliśmy sobie, znaczy państwo twórcy, takie zadanie: jestem Hamletem, który ma jednocześnie 20, 30, 40, 50 lat. No do 40, chyba nawet do 30 to Hamlet nie dożył jednak. No to tym bardziej trudne.
1: Tak, to prawda. No my jednak się skupiamy na tej opowieści Pawła Dymirskiego, który no, napisał coś bardzo, bardzo osobistego. Myślę, że to jest jakiś taki jego najbardziej osobisty tekst chyba w karierze, jeżeli tak to sobie możemy nazwać. I to rzeczywiście było duże wyzwanie, no bo jednak ten nasz Hamlet, tworząc ten świat, zapraszając do tego świata w formie, powiedzmy, takiego, też sobie roboczo nazywamy to stand-upem, jednak tych widzów zabiera w różne strzępy, w różnych liniach czasowych i jest to o tyle trudne, że czasami coś grając, powiedzmy jako Hamlet 20-letni, nagle tę samą sytuację komentuje z perspektywy 40 lat. Jeżeli chodzi o aktorskie zadanie, no jest to niesamowite, bo wymaga niesamowitej koncentracji, jakiegoś takiego skupienia też na partnerze, oczywiście tematów, które się gra do nich. To jest duże wyzwanie, ale chyba wydaje mi się, że to jest też dużą siłą tego spektaklu.
0: Kamil Pudlik w roli Hamleta, wspaniała obsada, no bo jesteśmy w Starym Teatrze w Krakowie, Paulina Kondrak jako Ofelia, Poloniusz, Radosław Krzyżowski, Gertruda, Małgorzata Gałkowska w roli Klaudiusza, Roman Gancarczyk, Laertes, Filip Perkowski, Horacjo, Bogdan Brzyski w roli starego aktora, Krzysztof Globisz, fałszywi przyjaciele Gildern, Sztern i Rosenkrantz, to Michał Badeński, Przemysław Przestrzelski i Zbigniew Kaleta w roli ducha ojca Hamleta.
1: Tak jest. Serdecznie zapraszam państwa. Czyli Z.

0: Nastaw się na chillout. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na chillout. Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
1: Zostajemy w Krakowie, bo w ten weekend startuje 23 miesiąc fotografii. Dzisiaj kolejna odsłona oprowadzeń kuratorskich, podgląd volume 2 w Galerii Pałacu Potockich oraz wernisaż wystawy sekcji Show Off pod nazwą Family Album Sony Gural w Apteka Janicki Galerii. A więcej o wydarzeniach związanych z miesiącem fotografii w Krakowie już za moment.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.
2: Ha!

0: I zgodnie z zapowiedzią wracamy do Krakowa. 23 miesiąc fotografii w tymże Krakowie potrwa do 14 czerwca. Dwie główne wystawy programu głównego w Bunkrze Sztuki i w Galerii Pałacu Potockich będzie można oglądać aż do końca sierpnia. Kolejne tygodnie festiwalu przyniosą następne wydarzenia towarzyszące, m.in. cykl debat, konstelacji, opowieści, obrazy i ideologie w Bunkrze Sztuki, spotkania z wydawnictwami fotograficznymi, będzie wystawa Fischmarkt z 1978 roku Tadeusza Rolkego, czy koncert Wodecki Twist oraz wieńczące wydarzenie otwarcie księgarni fotograficznej Rust Publishing w Centrum Festiwalowym w Pałacu Potockich. Tegoroczna odsłona festiwalu odbywa się pod hasłem Unreal Estate. Zaczerpnięte jest to zdanie z pamiętników Nabokowa. I to jest fotograficzna opowieść o granicach, splątaniach i o duchach Europy Środkowej. Takiej przestrzeni, która jest naznaczona przesuwającymi się granicami, poczuciem straty i nieoczywistymi tożsamościami. Bardzo wiele dzieje się w Krakowie w ramach tegoż miesiąca fotografii. Trzymamy rękę na pulsie i o kolejnych wydarzeniach będziemy Wam przypominać w serwisach kulturalnych Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Autopromocja. Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzedażowa.

0: Super ceny.
1: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Po reklamie.

Czas teraz na podróż z chilizet.pl. Dzisiaj ponownie zabieram Was na Dolny Śląsk, tym razem do Lwówka Śląskiego, który jest najstarszym, czy też jednym z najstarszych raczej miast w Polsce. Prawa lokacyjne Lwówek otrzymał przed 1217 rokiem. Miasto ma ciekawy przydomek, nazywane jest Agatową Stolicą Polski i rzeczywiście występują tu bogate złoża agatów. Miasto co roku organizuje wyjątkową, bardzo interesującą imprezę, mianowicie Lwóweckie Lato Agatowe, które zresztą cieszy się bardzo dużą popularnością. To takie wydarzenie związane z minerałami, z agatami i z geologią. Na obrzeżach Lwówka Śląskiego leży Szwajcaria Lwówecka, bardzo malowniczy rejon skalny, leśny, idealny na spacery, piesze wycieczki, a punkty widokowe tejże Szwajcarii są niezwykłą atrakcją dla fotografów przyrody. Lwówek leży około 30 km od Jeleniej Góry, około 100 od Wrocławia, a o tym, co jeszcze warto tam zobaczyć, piszemy na chilizet.pl. Chilizet.

0: Zapraszam do słuchania naszych podcastów. Bardzo interesująca rozmowa o wakacyjnych podróżach katowiczan w XIX i XX wieku w rozmowie Magdy Mleczko. Jan Mencfel i Ben Koc zapraszają na festiwal Dowód Wisły, a o Hamlecie w Teatrze Powszechnym, którego premiera miała wczoraj, rozmawiam z odtwórcą roli tytułowej Antkiem Sztabą. Rafał Turowski za dzisiaj dziękuję pięknie i kłaniam się do jutra.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

0: GDZ.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: To jest Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Nastaw się na Chill Out.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
0: Klasyki muzyki chilloutowej.

0: których wszystko się zaczęło. W każdą sobotę i niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli.z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 25

0: Zestaw się na Chill Out. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.

0: Zawsze na Chill Out. Chill Z. Pogoda.
1: Deszczowa piosenka i prawie wszystkie odcienie szarości to jest prognoza na dzisiaj w telegraficznym skrócie. Padać będzie, padało i cały czas pada i tak będą wyglądały jeszcze najbliższe godziny. Ta strefa opadów rozciąga się przez Śląsk, Małopolskę, z Polskę centralną aż do Warmii i Mazur. Za oknem od 10-12 stopni na południu, w Katowicach i Krakowie przez 13 w Polsce centralnej i 15 na północy.
0: Odbicia kultury w Chill Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: A gdy za oknem tak szaro i ponuro, no to my postanawiamy spędzić wieczór, dzień, popołudnie z tym, co daje nam poczucie bezpieczeństwa. Więc będzie dzisiaj comfort food, comfort movie, no i taki relaks z wielkich liter odmieniany przez wszystkie przypadki. Będą też pierwsze podsumowania, bo za nami noc muzeów jak zwykle wzbudziła niezwykłe zainteresowanie. Mimo pochmurnej aury zwiedzający nie zawiedli, a tłumy było widać do rana.
0: Odbicia kultury w Chill Z.
1: Keep your head up i Birdie, to tak na poprawę nastroju. Pamiętajcie, że uśmiech to jest jedyna krzywa, która wszystko prostuje.

0: normalnie.
1: Oczywiście, że da się normalnie. Daria ze Śląska z pytaniem retorycznym i nie masz sił, to płacz. A my przychodzi czas podsumowań w Chili Z. Tegoroczna Noc Muzeów przyciągnęła tłumy w całej Polsce. Pogoda nam nie przeszkodziła, a samo wydarzenie znów pokazało, że nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych. Muzea, galerie, instytucje były otwarte do późnych godzin nocnych i największym zainteresowaniem cieszyły się miejsca zwykle niedostępne dla zwiedzających. Warszawa postawiła na kulisy historii. Gigantyczne kolejki ustawiały się do gmachów administracyjnych, do podziemi muzeów, do specjalnych zamkniętych stref. Sejm RP, magazyn Muzeum Narodowego, to były te miejsca, które cieszyły się gigantycznym powodzeniem. Zresztą tych punktów było ponad 330, więc klęska urodzaju. Kraków po raz ostatni wydarzenie organizował dzień wcześniej, a od 2027 roku ten termin ma być ujednolicony z innymi miastami. No i tutaj ponownie wygrywało Wawel i Sukiennice. Łódź wykorzystała industrialny klimat, nocne zwiedzanie dawnych fabryk, przestrzeni poprzemysłowych. No to się nazywa imersja z wielkich liter, coś zupełnie innego niż te przestrzenie ekspozycyjne, do których jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Oczywiście pojawiły się narzekania na gigantyczne kolejki. Wielu uczestników polecało też wybierać takie mniej oczywiste lokalizacje albo wydarzenie specjalne zamiast takich klasycznych ekspozycji. I zdecydowanie w tym roku było dużo więcej wydarzeń performatywnych, wydarzeń koncertowych i większy nacisk położono na doświadczenie tego nocnego zwiedzania niż na samo darmowe wejście. Rosnąca popularność i alternatywnych tras, i lokalnych instytucji kultury pokazuje, że no cóż, więcej nocy muzeów, a może i wiecie, po prostu banalnie dni. Fastlane i The Internet, kwadrans po godzinie 14:00.

0: Slow Down, Gillian Moose. No i przyznam szczerze, że to jest idealny kawałek właśnie na udany weekend. Na wczorajszym koncercie Maty na stadionie PGE Narodowym pojawił się BDOS 2115. No i razem z dziećmi z Fundacji Cancer Fighters wykonał Dis na raka. I tak sobie myślę, że to był chyba jeden z najbardziej emocjonalnych momentów całego tego wydarzenia. Na scenie pojawiły się dzieci walczące z nowotworami, a publiczność bardzo żywiołowo zareagowała. Dodatkowo BDS zwrócił się do 11-letniej Mai, która współtworzyła numer, ale nie mogła pojawić się na stadionie z powodów zdrowotnych. To jest początek, ale na pewno nie koniec. Mata cały czas ma swoją solową trasę koncertową. No i myślę, że BDS jeszcze niejedno nam pokaże i niejedno będzie w stanie zdziałać. Pamiętajcie, Fundacja Cancer Fighters cały czas działa, jej podopieczni cały czas potrzebują naszej pomocy.
1: Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Chilli Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
3: Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Zapraszam Was na moją live sesję w Radio Chilli Z już w najbliższy czwartek.

0: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Po reklamie.

Fason i Blauka na antenie, czyli Z. A my, myślę, jesteśmy już w czerwcu. To wtedy, dokładnie 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim otwiera się Malta Festival. Z miłości do sztuki, do kultury, do wzruszenia. No bo wyobraźcie sobie znane kawałki o miłości, które zaczynają się łączyć. Jeden nawiązuje do drugiego i to wszystko zmienia znaczenie, całość, buduje napięcie nie jako osobne utwory, ale raczej fragmenty jednej historii. Zapowiada się bardzo interesująco. Na scenie Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Jakub Józef Orliński, do tego jeszcze Ania Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Zalia, Krzysztof Zalewski, a za warstwę muzyczną odpowiadają Paweł Tomaszewski, Nikola Kołodziejczyk i Adam Sztaba. Opiekę artystyczną nad całością objęła Natalia Kukulska. No ja nie mam wątpliwości, że warto być 21 czerwca właśnie na Malcie. No i data też jest nieprzypadkowa, ponieważ to pierwszy dzień kalendarzowego lata. Taki moment, kiedy dużo łatwiej o zachwyt, o bliskość, o wspólne przeżywanie. Więc za miłość to taki gest na początek. Zaproszenie do bycia razem przez kolejne dni festiwalu. Ja to zaproszenie przyjmuję i co tu dużo mówić, podaję dalej. Don't Fall Asleep, Jacob Allon, to jest właśnie Chili Z.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Deszczowa piosenka w całej Polsce, za oknem parasole mogą się dzisiaj przydać. Temperatura to od 10-12 stopni na południu kraju, w Katowicach i w Krakowie. Przez 13-14 stopni w Polsce centralnej, tyle pokazują warszawskie termometry. Na północy stopni około 15, więc słuchajcie, temperaturowo nie jest źle, ale ciśnienie na huśtawce, a biometr nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Z jednej strony chcemy niespodzianek, ale uspokaja nas przede wszystkim przewidywalność. Tak, tak. Na tym oparta jest nasza strefa komfortu. Przykładowo w przypadku jedzenia bardziej działa przez wspomnienia niż przez sam smak. Dlatego wasz comfort food to z jednej strony rosół, z drugiej instant ramen, a z trzeciej tost z serem lub parówki z ketchupem do koloru, do wyboru. Swoją drogą bardzo dziękuję wam za wszystkie maile, to jest niezmiernie ciekawe.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: To już Tame Impala, a jeżeli macie coś do powiedzenia w temacie comfort food i comfort movie, zachęcam alicja.myśliwiec@chiliz.pl. Dzisiaj skutecznie poprawiamy sobie nastrój.

To jest Radio Chili Z. Obiecywałam coś na poprawę nastroju. Słowa dotrzymuję. Komfort mówi, o nich mowa. Bardzo często nasz mózg traktuje takie filmy podobnie jak kolejne spotkanie ze znajomymi. Dlatego takie rewatche mogą być bardziej relaksujące niż oglądanie czegoś nowego. No i oczywiście każdy z nas ma swoją listę ulubionych filmów, do których wraca. U mnie to pierwszy film z tej listy został odkryty dosyć wcześnie, bo byłam wtedy dzieckiem i to jest film Goonies, czyli pierwsza przygodówka w moim życiu. Później jest oczywiście Jedz, módl się i kochaj. Jest tam Mamma Mia. Ale chciałam Was zachęcić do tego, żeby listę rozszerzyć, czyli trochę paradoksalnie do odkrywania właśnie czegoś nowego. I tutaj pełne zanurzenie w roli głównej Ośmiornica. Ta ośmiornica zagrała już w jednym filmie. Craig Foster, mężczyzna, który spędził życie na filmowaniu najbardziej niebezpiecznych zwierząt świata, wypalił się, popadł w depresję i pogubił w relacjach z rodziną, więc postanowił zrobić sobie przerwę i wrócić do korzeni. No i nurkował u wybrzeży Kapsztadu przez niemal dekadę. Robił to codziennie i pierwszym obiektem jego badań została ośmiornica zwyczajna. Stała się jego nauczycielką i wprowadziła go w świat, którego nie poznał wcześniej żaden człowiek. Film Czego nauczyła mnie ośmiornica powstawał przez 8 lat, a Craig nagrał ponad 3000 godzin materiału. Niezwykła historia, niezwykła przyjaźń i udowodnienie tego, jak inteligentne są zwierzęta. Ośmiornic ciąg dalszy, bo niedawno, przed kilkoma dniami, Netflix dołożył do biblioteki tytuł Niezwykle szlachetne stworzenia i tam też ośmiornica w roli głównej i niezwykła bohaterka, wdowa, która pracuje na nocnej zmianie w lokalnym akwarium i znajduje tam nieoczywistego sprzymierzeńca. Wzruszające, poruszające, dające do myślenia. Takie powinno być kino. A to już When We're Young i Adele. Też porusza, też daje do myślenia, też nas zatrzymuje. A czy może działać jak prywatna muzyczna strefa komfortu? No to pytanie, na które każdy już musi odpowiedzieć sobie sam. Ja po prostu tak to zostawię.

Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: But nothing can live forever. I wanna die in your arms.
1: Obiecywałam wam dzisiaj tylko dobre informacje i tylko skuteczne, bo sprawdzone sposoby na poprawę nastroju słowa dotrzymuję. I moi drodzy, 10 tysięcy kroków, znamy to. Pewnie część z was, część z nas ulega temu sprawdzaniu, ile jeszcze zostało. Tymczasem okazuje się, że 10 tysięcy kroków to mit. Wystarczy 7 tysięcy kroków. Obiecywałam dobre informacje przychodzą. Ważne też rzeczywiście jest tempo, no ale jeżeli tych 10 to jest limit nie do osiągnięcia, no to naukowcy mówią, że baby steps, tak? 2000 to za mało, ale 7 to już jest prawie gwarancja poprawy zdrowia. Jak to robić i kiedy to robić, to w sumie nie ma znaczenia. Ważne, żeby robić to codziennie. No i tutaj pojawia się największa górka, ale myślę, że wiecie.

0: Filizet. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
5: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
11: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
0: Po reklamie.

Obierki na antenie, czyli Z. A ja zapraszam Was do Willi Gawrońskich, przestrzeń szczególna, która zadebiutowała między innymi podczas wystawy Nada Villa Warsaw. A tymczasem teraz ta przestrzeń wraca. W środę 20 maja Fundacja Wisteria otwiera drzwi warszawskiej willi, a tematem pięciodniowego wydarzenia, określonego jako Craft Days, jest wielki powrót plecionkarstwa. Rzemiosła, które wpisano na listę dziedzictwa UNESCO, obok oczywiście wystawy, która pokazuje inspiracje z plotami roślinnymi w sztuce, wzornictwie, w tradycji. Bardzo bogaty program towarzyszący przygotowali organizatorzy. Są debaty, wykłady, warsztaty, oprowadzania. No, publiczność będzie mogła zadawać te wszystkie pytania, które gdzieś tam pozostają z tyłu głowy i śledzić, jak to się stało, że wiklina trafiła do wzornictwa przemysłowego, trafiła do sztuki i jak trzeba było ją wpisać w poetykę wnętrz, żeby stała się tam czymś stałym. Jest to bardzo ciekawe, tym bardziej, że plecionka w tym roku to coś więcej, bo to jest też praktyka, która wiąże się ze światem natury, która buduje wspólnotę, no i najważniejsze, reguluje układ nerwowy, a tego wszyscy bardzo, bardzo potrzebujemy. Zresztą plecionkarstwo to w tej chwili nie tylko design, ale też uwaga, świat mody, który coraz chętniej sięga po takie niebanalne rozwiązania. A propos niebanalnych rozwiązań i świata mody, to będę miała dla Was jeszcze jedną bardzo interesującą rzecz. 25 maja w warszawskiej Zachęcie wydarzenie, jakiego jeszcze nie było. Wydarzenie określone jako Gloria, czyli moda, która wchodzi na inne, nowe rejestry, ale więcej o tym jeszcze w tej godzinie na antenie, czyli Z.

Harry Styles, jego American Girl, a Joanna Hawrut, jej doświadczenie światła, czyli ulotne światy. To jest wydarzenie, które już 25 maja odbędzie się w warszawskiej Zachęcie. A projekt to jest w zasadzie coś, co łączy i moda, i sztuki wizualne, i performance, i nowe media. A projektantka kolejny raz redefiniuje to, czym jest współczesna moda, i przekształca ją w proces, w doświadczenie, w narzędzie poznania. A na wydarzenie składają się różne elementy. Jest imersyjne środowisko 3D z nową kolekcją, czyli Joanna Hawrut wykorzystuje silniki, na których budowane są gry komputerowe. Jest też oczywiście przestrzeń performance'u. Na żywo zagraje Szymon Czyński, saksofonista, który zachwycił już paryski Fashion Week. No i będzie performance choreograficzny Marty Ziółek. Polecamy to waszej uwadze. A to już Banks i Drowning. Właśnie tak gramy dla was w Chili Z.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: A pogoda, moi drodzy, idealna do kina lub żeby spędzić popołudnie w galerii, bo spacer jest możliwy, o ile będziecie pamiętali o parasolach. 13-14 stopni w Polsce centralnej, tyle pokazują stołeczne termometry, 15 stopni na północy, a z kolei na południu stopni 11-12 w tej chwili. Ciśnienie cały czas na huśtawce, a biometr sprawia, że nasze samopoczucie przynosi więcej pytań niż odpowiedzi.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Zapraszam, uśmiecham się szeroko, ponieważ festiwale łączą siły i to jest zawsze taka sytuacja, która powoduje u mnie falę entuzjazmu. Dokładniej miesiąc fotografii w Krakowie i Łódzki Fotofestiwal. Obok tego Instytut Fotografii Ford zaprasza na nowe wystawy, a w Domu Spotkań z Historią mamy retrospektywę Eliota Erwita. Jeżeli zastanawiacie się, czy jest na czym oko zawiesić, to ja co do tego nie mam absolutnie żadnych wątpliwości. Szczegóły właśnie w tej godzinie w CZ.
2: Odbicia kultury w CZ.
1: A to już Sick of Love. Tak zaczynamy ten wspólny czas, a dokładnie minuta po godzinie 16.

Ciężko, bardziej weekendowy kawałek. Beach House i Leisure na antenie Chili Z. Było coś dla ucha, czas na zapowiadane coś dla oka. Tak, tak, miesiąc fotografii w Krakowie wystartował. To jest międzynarodowy festiwal fotograficzny, odbywający się co 2 lata w formule Biennale. Ta formuła też jest bardzo charakterystyczna. Tegoroczna 23. odsłona odbywa się pod hasłem Unreal Estate. To jest cytat zaczerpnięty z pamiętników Władimira Nabokowa. A Unreal Estate to jest tak naprawdę opowieść, oczywiście fotograficzna, o granicach, o splątaniach i duchach Europy Środkowej, czyli takiej bardzo charakterystycznej przestrzeni, na którą cały czas się powołujemy, a rzadko zadajemy sobie pytania o zmiany w niej zachodzące. A to przestrzeń naznaczona i przesuwającymi się granicami, i poczuciem straty, i takimi nieoczywistymi tożsamościami. A zespół kuratorski pracował w pocie czoła, no i mamy główne wystawy, które już są otwarte. Wystawy w Galerii Bunkier Sztuki, są wystawy w sekcji show-off. Dzisiaj druga odsłona oprowadzań kuratorskich w Galerii Pałacu Potockich. Spotkania, rozmowy, wystawy, czyli nie tylko oglądanie, ale też rozmowa o tym, co zobaczyliśmy, czego doświadczyliśmy i co z tego doświadczenia dla nas wynika. Uważam, że nie ma cenniejszych wydarzeń niż takie, które nas zatrzymują i dają nam do myślenia, a takim właśnie wydarzeniem jest miesiąc fotografii w Krakowie. Unreal Estate. Historia o granicach, o splątaniach i niedokończonych historiach, o relacjach polsko-niemieckich i doświadczeniu Europy Środkowej. Miesiąc fotografii w Krakowie potrwa do 14 czerwca, ale dla fanów fotografii nie lada gratka, bo miesiąc fotografii się kończy, a zaczyna się łódzki fotofestiwal, dokładnie 18 czerwca. Z zaufanych źródeł wiem, że organizatorzy przygotowali niejedną niespodziankę. Dumbloff i Neil Francis to jest nasza kolejna muzyczna propozycja.

0: właśnie, można to. Anosowska i Błażej Król, przyznam się wam szczerze, że to jest połączenie, do którego mam totalną słabość. Podobnie jak dom spotkań z historią, to jest też miejsce, do którego warto mieć słabość. Tym bardziej, że w tym roku świętuję 20. urodziny i jest okazja, są i prezenty. A dokładniej 130 zdjęć Eliota Erwita, legendarnego fotografa agencji Magnum. To jest pierwsza tak duża ekspozycja, która pokazuje 70 lat pracy doskonałego fotografa, artysty, który inspiruje fotografki i fotografów różnych pokoleń na całym świecie. Nie bez powodu wpadł w oko Robertowi Capie i dołączył do agencji Magnum. Pracował jako freelancer i zachwycił się nim świat. Zresztą pod koniec lat 60. był prezesem agencji Magnum. Uwieczniał życie codzienne, zwykłe i niezwykłe jednocześnie. A te chwile ulotne i historyczne dokumentował z niezwykłą dbałością, z czułością, z humorem i z oddaniem. Sposób, w jaki patrzył na Paryż, na Nowy Jork, na Saint-Tropez czy Warszawę, zmienił to, jak ludzie postrzegali te miejsca, a to sprawiło, że zmieniło się to, w jaki sposób o nich opowiadali. Ja jestem absolutnie zachwycona. Wystawa jest świetna. Możecie na nią przejść też na przykład z pupilami, z czworonogami. One też mają tam szczególną rolę, ale więcej nie zdradzę. To po prostu trzeba zobaczyć.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
4: Międzynarodowe targi książki w Warszawie. Przestrzeń popularyzacji polskiej i światowej literatury. Arena wydawniczych premier i spotkań z autorami. Od 28 do 31 maja na PGE Narodowym. Bilety na to wyjątkowe wydarzenie do zdobycia w porannym programie Chill Z. Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku. Od 7 do 10.
5: Zapraszam, Magda Kasperowicz.
4: Chill Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo EOBUVIE, TTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
15: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
16: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
15: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
16: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
15: O, pyszna zapiekanka.
16: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
15: To rozumiem.
16: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Po reklamie.

Lampiony na antenie Chili Z. A my przenosimy się do Łodzi. Tam trwają przygotowania do 25. edycji łódzkiego fotofestiwalu, w tym roku pod hasłem Sztuka, Współpraca i Społeczność. W programie premierowe wystawy z całego świata i obiekty postindustrialne. Będzie też nowe centrum festiwalowe w Pałacu Biedermana, więc będzie się działo. Ta 25. edycja to jest moment na refleksję nie tylko o świecie fotografii, ale też o roli, jaką festiwal odgrywa w ogóle w Łodzi. Postanowili organizatorzy animować tkankę miejską, więc mamy kilkanaście miejsc na terenie miasta. Oczywiście Art Incubator przy Tymienieckiego, ale też nowe przestrzenie, które będziemy poznawać, więc fotofestiwal to też jest sposób na nietypowe zwiedzanie Łodzi. Prace będą też dotyczyć relacji szczególnej, relacji my, zwierzęta. Zaproszono artystów z różnych stron świata, 9 tych artystów. Prace interpretują nasze relacje ze zwierzakami i co ciekawe, w momencie kryzysu człowieczeństwa, w którym się znajdujemy, gdy wybuchają kolejne konflikty i zapominamy o korzeniach, warto przywrócić tę ważną dyskusję na temat naszego miejsca w ekosystemie na naszej planecie. Więc, no słyszycie, będzie bardzo ciekawie. W Ośrodku Propagandy Sztuki będzie można też zajrzeć do współczesnej Ameryki za sprawą fenomenalnych zdjęć Filipa Montgomery'ego. To jest fotograf znany z takich pism jak The New York Times, Vanity Fair czy The New Yorker. Na wystawie American Cycles, czyli Cykle Ameryki, te fotografie będą opowiadały o najważniejszych momentach ostatniej dekady. Z kolei w programie otwartym znalazło się 6 projektów wybranych przez międzynarodowe jury spośród kilkuset zgłoszeń z całego świata. Każdy wyrasta z innego kontekstu geograficznego i kulturowego. Od Londynu po Katmandu. To wszystko od 18 czerwca w Łodzi.

I know you're hurting, Irene, Antoni, czyli Z. A u nas w centrum uwagi, no właśnie, intymność spojrzenia. Już dzisiaj kilka razy podkreślałam, że kiedy jakaś instytucja świętuje urodziny, to prezent dostajemy głównie my, czyli potencjalni odbiorcy. I dlatego, kiedy Instytut Fotografii Ford obchodzi 10-lecie istnienia, no to instytucja przenosi się do większej siedziby i mamy Ford Mokotów i zupełnie inne nowe możliwości. Również spotkanie z fotografią międzynarodową. Nowa siedziba, nowy program, a motto tegorocznych wystaw to intymność spojrzenia. I dlatego dwa pierwsze pokazy należą do Kuby Dąbrowskiego i Christophera Andersona. To są fotografie bliskie codziennemu życiu, pokazujące ulotne momenty, które stały się projektem fotograficznym. Zarówno wystawa Christophera Andersona i kuratorki Marion Durand, czyli trylogia rodzinna, ale też w podróży służbowej Kuby Dąbrowskiego, to jest opowieść o prywatnym życiu fotografów. Choć obaj są dokumentalistami, to ich podejście do fotografii, a oczywiście co za tym idzie również praktyka, różnią się. I z taką samą czułością jednak obserwują to, co jest dla nich ważne. Jeżeli myślicie, że fotografia nie może nas wzruszyć, to możecie bardzo szybko zmienić zdanie. Instytut Fotografii Ford to jest miejsce, które warto odwiedzać i warto sobie zapisać ten mokotowski adres, więc Ford Mokotów od pewnego czasu żyje fotografią, a my jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Everything Metaxas Girls Worlds to jest nasz sposób na udane popołudnie w Cheez-It.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Niedziałku. Karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.

0: CZ.
1: Deszczowo, do tego lepiej się przyzwyczaić. Czeka nas kolejnych kilka dni właśnie w takiej formie, ale potem spokojnie będzie lepiej. Choć w ogóle maj i czerwiec mają być wyjątkowo deszczowe, ale na szczęście ciepłe. 14 stopni pokazują warszawskie termometry, 15-16 stopni na południu w Katowicach i Krakowie, 13 w tej chwili na północy kraju. Ciśnienie na huśtawce, sytuacja biometeo nie do końca dobrze wpływa na nasze samopoczucie.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Ja wychodzę z założenia, że pogoda zawsze jest dobra, niezależnie od tego, czy za oknem ciemne chmury, czy słońce i taki błękit, którym ciężko się jest nasycić. Bo niezależnie od czasu, miejsca i akcji, to my dostarczamy tych bodźców, które sprawiają, że właśnie zamiast marazmu pojawia się uśmiech i wiecie, pijemy popołudniową herbatę i chce nam się chcieć więcej. A to akurat w niedzielne popołudnie jest idealny scenariusz na cały nadchodzący tydzień.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: Better on my own, Abby Piper. Właśnie tak gramy dla Was dokładnie minutę po godzinie 17, otwierając kolejną wspólną godzinę. Co będzie się działo? Polecę kilka miejsc, kilka książek. No i przede wszystkim dużo dobrej muzyki.

music. It's the time. Don't lose it. Feel the bass. Move through it. I like it hot. Can't lose it. No i proszę, to lubimy, lubimy, nie ma się tutaj co krygować. A lubimy też odważne rozmowy o przyszłości, dlatego zwracam Waszą uwagę na to, że 29 maja, więc już niedługo, w Muzeum Historii Polski w Warszawie czeka nas druga edycja Next Design Summit. To jest jedyna w naszym kraju konferencja, która mierzy się z architekturą wnętrza, ale uwaga, i to jest bardzo ciekawe, nie od strony estetyki, ale od strony biznesu, od strony ekonomii, od strony, proszę Państwa, strategii. No i to jest taki totalny game changer, bo pojawiają się tam praktycy, a nie tylko mówcy motywacyjni. Ta formuła krótkich, dynamicznych wystąpień bardzo do mnie przemawia, no bo to jest takie profesjonalne know-how, którego próżno szukać się gdzie indziej. Będą eksperci od brandingu, będą architekci, będą wszyscy ci, którzy ustalają zasady. No a ja nie mam wątpliwości, że design jest nowym językiem premium, więc wiedza nie będzie kończyć się na ostatnim panelu. Każda edycja jest też nagrywana, więc można się z tymi nagraniami zapoznać. Ja przyznam Wam szczerze, że skorzystałam zupełnie przypadkowo z tej pierwszej w poprzednim roku i byłam pod gigantycznym wrażeniem tego, jak wiele zdań, które usłyszałam właśnie na tej konferencji, zapadło mi w pamięć, do jak wielu zdań tak chętnie wracam. Więc 200% normy, polecam serdecznie, 29 dzień maja. A u nas Calling Me, Aquilo i Kwadrans po godzinie 17. To jest Chili Z i to są Odbicie Kultury.

0: Gabitos. Trzeba przyznać, że zainteresowanie historią muzyków nie słabnie i kulminacją tej fascynacji będą 4 filmy fabularne poświęcone każdemu z członków tej legendarnej grupy. Pracuje nad nimi Sam Mendes. Premierę przewidziano na kwiecień 2028 roku. No i tak było, jest i tak zostanie, że czwórka z Liverpoolu inspiruje największych filmowców. Jednym z nich jest Steven Soderbergh. Jego najnowszy dokument po raz pierwszy zaprezentowano w Cannes. I to jest John Lennon The Last Interview, czyli niezwykły moment w historii muzyki i ostatnią, pogłębioną rozmowę, jakiej John Lennon udzielił przed śmiercią. On i Yoko Ono spotkali się w nowojorskim mieszkaniu z niewielką ekipą radiową, żeby promować album Double Fantasy, ale rozmowa bardzo szybko przerodziła się w szczerą dyskusję dotyczącą muzyki, polityki, ojcostwa, życia. Kilka godzin później John Lennon został zamordowany. Wywiad po raz pierwszy zaprezentowano niemal w całości. Uzupełniono go też refleksjami osób obecnych podczas nagrania. No, taki wiecie, człowiek u szczytu swoich możliwości, spoglądający w przyszłość, której nigdy nie było dane mu zobaczyć. Na razie nie ujawniono, kiedy dokument trafi do szerokiej dystrybucji, ale szczerze, ja na pewno bardzo chętnie wybrałabym się do kina. Steven Soderbergh, John Lennon, The Last Interview, pokazano go w Cannes. A na festiwal będziemy wracać. Mnóstwo polskich wątków w tym roku na Lazurowym Wybrzeżu. Wątków, z których bardzo się cieszymy z perspektywy filmowców. No i cóż, pękamy z dumy.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca.

0: Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.
3: Po reklamie.

Let You Down i Dawid Podsiadło na antenie, czyli Z, a my przenosimy się do Cannes, prosto na Lazurowe Wybrzeże. Tam trwa wielkie święto kina. Podczas tegorocznej edycji festiwalu polskie kino jest bardzo licznie reprezentowane. W konkursie głównym znalazł się najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, czyli Ojczyzna. Koprodukcja polsko-francusko-włosko-niemiecka. Scenariusz Pawlikowski napisał razem z twórcą hitu serialowego, czyli serialu Babylon Berlin, a polską producentką Ojczyzny jest Ewa Puszczyńska. Co jeszcze? No przede wszystkim film, który już stał się symboliczny. Asghar Farhadi i jego historie równoległe również walczy o Złotą Palmę. To jest dramat czerpiący z dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, a dokładnie z odcinka Dekalog VI, na podstawie którego Kieślowski zrobił krótki film o miłości. U Farhadiego legendy francuskiego kina. Producentem wykonawczym jest Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz. Wieloletni współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego, współtwórca scenariuszy do Dekalogu, do Trzech Kolorów, do Podwójnego Życia Weroniki. Krzysztof Piesiewicz odszedł kilka dni temu. To jest sytuacja w Cannes. No i oczywiście jeszcze polskie klasyki. W sekcji Cannes Classic zaprezentowano odrestaurowaną wersję filmu Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy. Zresztą ten film brał udział w konkursie głównym w 1981 roku i został nagrodzony Złotą Palmą. Przypominam, że drugą Złotą Polską Palmę zdobył później Roman Polański za Pianistę. A my w Chili Z słuchamy Michelle i Personal Attack. Thank you.

Bardzo dziękuję Wam za ten wspólny czas spędzony dzisiaj w programie Odbicia Kultury na antenie Chili Z. Ja nazywam się Alicja Myśliwiec-Konieczna i słyszymy się za tydzień w piątek w programie Dobrze Zmontowana Tam. Mnóstwo filmowych i nie tylko nowości. A to już Shuffle, Bombay Bicycle Club.

0: reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Cię na Chill Out.
1: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58 przez 72. Cliff.pl.
0: To jest Chillizet. Nastaw się na Chill Out.

0: programu był właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72. Klif.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból szyi po pracy?
9: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
8: Ty skup się na grze.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Po reklamie.

0: a i wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej Twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Po reklamie.

they are the

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Chili Z Live Session. Artystka, którą się czuje, a nie tylko słucha. Autentyczna, charyzmatyczna i niepoprawnie szczera. Daria ze Śląska.
2: Daria ze Śląska, zapraszam Was na moją live sesję w radiu Chili Z już w najbliższy czwartek.
1: Chili Z Live Session. Daria ze Śląska.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Masz Allegro.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Słuchasz radia.
1: Cheese it.

might as well get used to you.